Edin, mnoho specijalen koncert. Ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesmi na pokolenie Bulgari. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kukubent i Ivana na 17 oktombri. Farena 48.